0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Audycja poradnicza.
1: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
4: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze. Przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
1: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
4: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem. Gdańsku.
1: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
4: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki. Tam jest 9 dzieci. Oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
1: Czyli dojeżdżacie do domów.
4: Dokładnie tak.
1: W czym najczęściej jesteście pomocni?
4: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
1: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
4: Dokładnie.
1: Relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
4: Nie.
1: To wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
4: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
1: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
4: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej. Są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
1: Dlatego czasem, proszę państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie, no właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak? Być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
4: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna i każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
1: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii, jak pani zaczynała właśnie, współtworzyła pani tę fundację, czy
4: założyłam.
1: Założyła.
4: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem, ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakieś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
1: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda? Żeby otwierać kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
4: Tak, ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
1: jako
4: postanowiłam
1: terapeuta,
4: coś zrobić.
1: Tak. Jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest
4: tak.
1: Lepiej, łatwiej?
4: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
1: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to są różne ścieżki tej pomocy?
4: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
1: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
4: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
1: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne...
4: Wydarzenia, tak. Zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał razem dla autyzmu. To były takie działania skoordynowane z szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
2: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopcu w spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny: a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
1: Tak, tak.
2: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
1: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
2: dlaczego,
1: po
2: tak,
1: pomieszczeniu?
2: Dlaczego ty biegasz? Dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej? Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu. A to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób. Nie tylko rodziców dzieci w spektrum i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
1: Pani poleca.
2: Którą polecam, dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
1: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
2: Zgadza się.
1: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
2: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
1: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
2: Dokładnie.
1: Czytałyście już, panie, tę książkę dzieciom?
4: Oczywiście.
1: Panie Sylwia Jesiołkowska, Oriana Filipionek.
3: Audycja poradnicza.
1: Jeśli jesteście państwo ciekawi podsumowania tygodnia i tego, co ważnego wydarzyło się w Gdańsku, w Trójmieście i na Pomorzu, to zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
0: Tydzień w Trójmieście.
5: Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało przygotowane przez MSWiA. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim na trasie Gdańsk-Południe, Wrzeszcz. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. W tym tygodniu na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny.
6: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
6: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
8: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
6: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
5: Komenda Miejska Policji w Gdyni będzie mieć nową siedzibę. Rada Miasta zgodziła się na zamianę miejskiej nieruchomości przy ulicy Unruga na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przy ulicach Paderewskiego, Władysława IV i Miegonia. Dzięki temu Komenda Miejska Policji w Gdyni zyska teren pod budowę nowej siedziby na Obłużu. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie i ma na celu właściwe zabezpieczenie nabrzeża. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości tego odcinka. Nie będzie dyscyplinarki za wyrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Paweł Radzewicz.
6: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
9: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultury religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
6: a która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
9: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
6: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
5: Polsko-Tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, studiów międzynarodowych i nowoczesnej logistyki oraz rozwój wspólnych kierunków studiów.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok. Jeszcze więcej lokalnych informacji z Trójmiasta już niebawem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Audycja poradnicza.
1: Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch prowadzi projekty w zakresie aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży, seniorów, promocji zdrowego stylu życia, rehabilitacji ruchowej oraz pomocy w rozwoju kariery młodzieży w dziedzinie zdobywania instruktora sportu i ratownika WOPR. Edyta Stańczyk, serdecznie zapraszam na te rozmowy i zapraszam na spotkanie z przedstawicielką Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
0: Aktywnie w Trójmieście.
1: Pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
10: Pracuję od 2000 roku w szkole podstawowej numer 2 na Morenie. Prowadzę klasy pływackie, ale też między innymi od 20 lat jestem trenerem aquafitness, więc to są, no, wszystko co z wodą jest mi bardzo bliskie. Więc też mam doświadczenia ze studentami, którzy przychodzili do nas na praktyki tam do szkoły. Przenieśliśmy to po prostu na grunt fundacji, żeby móc podzielić się wiedzą z tymi młodymi ludźmi, którzy też będą pracować z kolejnymi pokoleniami, być może też i z seniorami, bo praca fizjoterapeuty jest międzypokoleniowa, od małego dziecka po seniora. I każde doświadczenie, każde umiejętności są im potrzebne, a tutaj mają właśnie możliwość przypatrzenia się tym ćwiczeniom, które trzeba zastosować dla seniorów. Ale rzeczywiście jest tak, że młodzi widzą naprawdę, jaka jest rzeczywistość, jak się z tymi seniorami trzeba dogadać i jak pracować, a nie tylko przychodzą na zajęcia z seniorami, bo mają też praktyki z dziećmi bardzo małymi, bo to są 5-6-latki, więc jest szok i przeskok. A pierwsze takie wyzwanie, które mieli studenci, to były targi seniora, które były w listopadzie i tutaj Łukasz stanął na wysokości zadania. Myśmy mieli swoje stanowisko jako Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch na właśnie na targach seniora i Łukasz wsparł nas, przywożąc studentki sprzęt, gdzie porobiły analizę składu ciała, porobili...
11: To były prawdziwe praktyki, naprawdę
10: prawdziwe,
11: dużo osób.
10: Mnóstwo seniorów w jednym miejscu. Tak, i przychodzili, robili sobie analizę składu ciała, robili sobie analizę skóry. Czy zaczęło tak? Się jedną rzeczą, już Urząd Pracy do nas dzwoni, czy my chcemy. A oczywiście, że my chcemy, tym bardziej, że zrobiliśmy ewaluację tego naszego przedsięwzięcia i okazało się, że już możemy zrobić więcej, bo przecież nasi seniorzy oprócz tego, że mieli badania tutaj ze studentami w USB Merido, uczestniczą w zajęciach takich, gdzie prowadzimy gimnastykę Qigong, gdzie prowadzimy zajęcia jogi na siedząco na krzesłach. To znaczy odbywała się do tej pory na Dolnej Bramie 8 po sąsiedzku, ale również w Domu Zarazy w Oliwie. I te panie chcą pokazać, jak się ćwiczy, że to jest dla wszystkich, że to daje im mnóstwo pozytywnych endorfin, że boli ich mniej, że nawet jak się zaczyna jakaś rwa kulszowa, to już mają ćwiczenie, które znają, które mogą zastosować, żeby to się nie pogłębiało. I każdy senior, który chce, żeby wsiadł na rower i zobaczył, że jest to łatwe, że nie musi się bać, że straci równowagę, że się przewróci na ulicę. I my takie wycieczki też będziemy z miastem organizować.
1: Świetnie, stymulacja przedsionka, super.
10: Tak jest, a przede wszystkim to powoduje, że oni są na dworze, że oni wdychają świeże powietrze, dostarczają dużo tlenu do swoich mitochondriów i przede wszystkim endorfiny.
1: Czyli rozumiem, że fundacja to nie tylko woda, ale wychodzicie z tej wody.
10: Tak, wychodzimy na świeże
1: na ląd,
10: powietrze.
1: Tak, na świeże powietrze i szukacie różnych form rekreacji.
10: To nie tylko projekty stacjonarne, bo jeżeli już nawet ktoś wejdzie, historia takiej pani Grażynki, która przeprowadziła się z półwyspu naszego, czyli z małej miejscowości i nagle znajduje się w Gdańsku, którego nie zna i ma wiadomo tutaj swoją córkę, ale młodzi pracują, więc tego czasu mają też
1: niewiele
10: wolnego, żeby poświęcić rodzicom i nagle przyszła na zajęcia. Tutaj zaczyna uczestniczyć w projekcie, tam przychodzi na kije, ale już poznała te koleżanki, które są też w projekcie i już jest chętna na to, żeby wyjechać na taką wycieczkę z nami. Więc czy to będzie wycieczka jednodniowa, którą robimy dla seniorów, czy taki warsztat czterodniowy, gdzie też jest mnóstwo aktywizacji, bo i Nordic Walking, i gimnastyka Qigong, i kajaki, i koncert gongów i mis tybetańskich, i joga na siedząco, to oni wybierają te aktywności i tyle, ile mogą uczestniczyć, to uczestniczą, ale przede wszystkim też uczestniczą społecznie, czyli nabierają, to znaczy zawierają nowe znajomości, zaprzyjaźniają się. O, mieszkam w tej samej dzielnicy, to może umówimy się na kawkę, a może razem pójdziemy na kije.
12: Tworzą
10: to już
12: relacje.
10: Tak, tworzą relacje i małe grupki, gdzie już razem mogą się wesprzeć.
1: A te relacje są bardzo ważne, no bo jak już nawiązałam kontakty, to też mam większą motywację do tego, żeby coś wspólnie zrobić.
12: Dokładnie.
1: Dla samej siebie. Prawda?
10: Tak.
1: Aqua Senior to projekt badawczy, czy prowadzony przez kilku partnerów. Przeznaczony jest dla seniorek i seniorów, między innymi z przewlekłymi chorobami i kostno-stawowymi, i boleriozą, chorobami krążeniowymi, i nadwagą. Dr Dalia Woźnica, menadżer kierunku fizjoterapii Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Pan Łukasz Jaśkiewicz, ekspert z zakresu sportu i dietetyki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
12: Wydział Zdrowia powołał koło naukowe zdrowego stylu życia Meritum Sanitas, więc świetnie się złożyło, że też taki projekt możemy wspierać. I też tutaj Kasia bardzo, bardzo zmobilizowała grupy seniorów i co więcej dołączyła się kolejna jednostka, która nas wspiera, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku i też dziękujemy pani dyrektor.
1: Pan Łukasz Jaśkiewicz z Uniwersytetu WSB Merito oraz pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie.
10: Dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
3: Audycja poradnicza.
1: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? W studiu jest już Renata, a to oznacza, że zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Audycja rozrywkowa.
13: A my mamy dla państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
14: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
13: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką?
14: No z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
13: O, no to...
14: Od urodzenia.
13: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
14: Tak, tak. Ja tylko

0: Mam nadzieję, że podołam.
1: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
0: to
1: w naszym quizie.
0: To prawda.
1: No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną.
0: Kojarzę.
1: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
0: O, to B, Klubo Galeria.
1: No, o, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, 5 kondygnacji kultury i rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była, jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce odwiedzać.
0: Dokładnie tak.
1: Rozumiem, że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
0: Może nie stałym, ale
1: bywa się.
0: Bywa.
1: Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
0: Też proste B.
1: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, tak jasne, jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie, doskonale to wiedzą, tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do portu morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda, bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
0: Dokładnie.
1: No właśnie, no dobrze, no to uwaga, trzecie pytanie przed nami, bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? No tutaj na zdrowy rozum.
0: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy jeszcze myślałam, że drzewo. Ale w A.
1: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
0: Nie wiem.
1: A no właśnie, taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
0: Znowu strzelam. Twierdza.
1: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
0: Nie, widziała, może to jakiegoś... tak. Może nie za bardzo.
1: Z daleka, tak?
0: Z daleka.
1: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
0: No dobra.
1: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
0: Fahrenheit.
1: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
0: Tak,
1: Gabriela
0: tak,
1: Fahrenheit. Tak. Pani Emilio, po prostu no, słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie, nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
0: Cieszę się, że nie zawiodłam.
1: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
0: Super.
1: Wielkie gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
0: dziękuję,
1: jak pani powiedziała,
0: również
1: z Gdańska.
0: Wszystkich pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
2: Audycja rozrywkowa. Dziękuję Reni, dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Mój gość opowie o pięknej akcji.
4: Jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia.

0: Właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie.
1: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
2: Zostańcie ze mną.
1: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
2: 31 maja Tysiąc Aniołów o wschodzie słońca już po raz siódmy wejdzie do morza dla podopiecznych fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom. O tej pięknej inicjatywie porozmawiam z organizatorkami. Pięknych ludzi i wydarzeń w Trójmieście nie brakuje. Nie brakuje też odważnych słuchaczy, którzy mierzą się w quizie wiedzy o Gdańsku. I dzisiaj połączymy się z jednym z nich. Zajrzymy też w ciekawe miejsca w Gdańsku, ale więcej już za chwilę. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
1: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
2: Taki obrazek, plaża, wschód słońca i tysiąc aniołów, które wchodzą do wody. I to się dzieje i dzieje się naprawdę, a są ze mną panie Julia Łaszkiewicz i pani Joanna Grzybowska z Morza Aniołów. Witam panie bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry bardzo.
4: Dzień dobry.
2: Nigdy nie wiesz, kto dla ciebie stanie się aniołem, a dla kogo staniesz się nim ty. To motto tego wydarzenia. No właśnie, kiedy to się zaczęło? To zauroczenie wschodami słońca, które dodało panią skrzydeł, bo chyba tak mogę powiedzieć.
4: To zależy. Kiedy to się zaczęło, bo u mnie zaczęło się w 2018 roku, kiedy w lutym zaczęłam chodzić na wschody słońca i chodzę codziennie do dziś, a dla Morza Aniołów zaczęło się w 2020 roku, kiedy nasze historie się połączyły.
3: Spotkałyśmy się w 2018 roku z Asią na wschodzie słońca, kiedy ja zamykałam pewien etap swojego życia w korporacji i wyszłam na wschód słońca, który sfotografowała Asia. I wszechświat nas połączył. Asia opublikowała swoje zdjęcia, uchwyciła mój moment wyjścia i znalazłyśmy się przypadkiem, nie przypadkiem, na wejściu numer 28 w Sopocie na plaży.
4: Moment bardzo intymny, bo wyglądało to jak scena filmowa. Miałam nawet wątpliwości, czy publikować taką sytuację, ale była tak piękna wizualnie, że odważyłam się i dzięki temu zostały kropki, się połączyły. Nie poznałyśmy się od razu, poznałyśmy się z czasem i ten proces powstawania Morza Aniołów z takiego zalążka tego spotkania, on się rozwijał, a nabrał takiej manifestacji w 2020 roku, kiedy wydarzyło się pierwsze wejście do morza 1 czerwca w 2020 roku.
3: Okazało się, że marzymy o tym samym. By 1000 osób w jednym czasie o wschodzie słońca dla Asi stanęło i było po prostu częścią natury, życia i bycia, a dla mnie by chciało z serca pomóc hospicjum, z którym współpracuję od dłuższego czasu, by ludzie chcieli z serca pomagać. Nie dlatego, że ktoś ich o to prosi albo namawia, tylko żeby poczuli tą wyjątkową przyjemność, przywilej też, bo bycie aniołem i pomaganie innym to jest przywilej tego świata, by można było sprawić komuś radość.
4: Mamy takie przekonanie przez nasze własne historie i doświadczenia. Trudne historie, przynajmniej moje, są wymagające, ale ja na swojej drodze życiowej spotykałam ludzi, aniołów, którzy podali mi rękę, którzy we mnie uwierzyli i pomogli mi tak naprawdę otworzyć skrzydła swoje. No to jest taka organiczna nasza działalność tej społeczności edukacyjna, żeby dbać o dobre myśli, dbać o dobre słowa, o dobre czyny, działać razem, bo jak ludzie się łączą, to wtedy są możliwe rzeczy, które są normalnie niemożliwe.
3: Wydarzenie takie duże, które robimy dla Hospicjum Pomoże Dzieciom, to właśnie małe dzieciaki, podopieczni tego hospicjum są beneficjentami wydarzenia. Osoby, które przychodzą na plażę, przychodzą dla siebie, natomiast wcześniej namawiamy do tego, żeby się zarejestrowały na platformie. Linki są przygotowane u nas na Morzu Aniołów. Jest to dosyć skomplikowana rejestracja anielska. Żeby zostać aniołem, trzeba po prostu chcieć wybrać jedną z tych opcji, gdzie 100% pieniędzy, które się wpłaca, wpływa bezpośrednio na konto Hospicjum Pomoże Dzieciom, a cała reszta zadziewa się z ludzkich serc. Są firmy, które do nas przychodzą, które nas wspierają w tym, żeby później każdy dostał jakiś upominek. Cała rzecz dzieje się organicznie, czyli to, co ludzie przyjdą, z czym przyjdą i jak wejdą do wody, nie jest pilnowane, nie jest na gwizdek, nie sprawdzamy na bramkach, czy to wszystko ma sens. Po prostu ludzie z serca przychodzą. Jest taki dosyć skomplikowany moment, to jest 3 nad ranem w Sopocie, kiedy po prostu nie można przejechać przez to miasto raz w roku. To jest właśnie akcja Tysiąc Aniołów.
4: Morze Aniołów jest inicjatywą społeczną, dobrowolną. Do tej inicjatywy z czasem żeśmy powołały Stowarzyszenie Fraktal Sopocki, które jest jakby formą prawną, ale sama inicjatywa jest dobrowolna. I po prostu polega na tym, że codziennie o wschodzie słońca, na wyjściu numer 28 w Sopocie, spotykamy się. Kiedyś bardzo dużo z nas wchodziło do wody, teraz jest część ludzi, którzy wchodzi do wody i praktykujemy doświadczenie piękna, doświadczenie wschodu słońca, doświadczenia tego, co daje zimna woda, a daje dużo dla tych, którzy tego potrzebują. I też daje takie poczucie przynależności, połączenia i bycia. My jesteśmy istotami społecznymi i cudownie jest być wśród ludzi, którzy mają podobne wartości. I my jesteśmy taką społecznością, która podąża za wartościami. Naszym jest celem, to co już mówiłam wcześniej, tworzyć wokół siebie dobry, piękny i szczęśliwy świat. I paradoksem jest to, że jakby wszystko działo się naturalnie, organicznie i tak się ułożyło. A to, czego uczą nas dzieci z hospicjum, najwięcej, czego one mi dają, to uczą radości życia, bo naprawdę nic tak nie uczy życia jak strata i śmierć. Nic. Wtedy człowiek ma całkiem inną perspektywę i uwielbiamy sporo współpracować z zespołem Hospicjum Pomoże Dzieciom i Emocje dla osób po stracie, bo to jest tak radosna, kreatywna ekipa, że to, jakie jest wyobrażenie ludzi na ten temat, jest całkowicie inne, jakiego my doświadczymy w rzeczywistości.
3: Pierwszy raz, kiedy pojechałam do hospicjum, bardzo się tego bałam. Prawdę mówiąc, jak ludzie pytają, dlaczego hospicjum, to ja nie wiem dlaczego, to z serca popłynęło pierwsze spotkanie, kiedy wizualizacje życia i radości życia popłynęły właśnie z tej organizacji, a potem głowa dopiero dołożyła, przecież to jest hospicjum, tam naprawdę musi być bardzo trudne. W hospicjum życie się dzieje tu i teraz. Jeżeli dziecko dostaje diagnozę bardzo trudną i trafia pod skrzydła zaopiekowania hospicyjnego, kiedy czasami ma tylko jeden dzień, czasami tydzień, a czasami przedłuża się to do kilku lat, to każdy dzień jest największą radością, jaka jest, bo nie ma czasu na smutek, nie ma czasu na użalanie się, zastanawianie się dlaczego, bo już po prostu nie ma czasu. I jak człowiek dotknie takiego życia intensywnego właśnie w tym momencie, to skala widzenia się tak poszerza, że nasze kłopoty przestają być już po prostu małymi kłopotami. I wschód słońca, który jest najprostszą, taką naturalną rzeczą, urasta do rangi naprawdę ogromnego przeżycia, które przeżywamy razem w takiej właśnie magii grupie.
4: A czy w ogóle wschód słońca jest takim symbolicznym obrazem, wyjątkowym obrazem, takim przypomnieniem dla nas codziennie o tym, że wszystko jest możliwe i że każdy dzień to jest dar i cud. I paradoksalnie każda strata też jest dla nas darem. Jak my naprawdę świadomie przejdziemy przez ten proces i zobaczymy, co ona dla nas daje. Z okazji 5-lecia wschodu słońca dałam album fotograficzny z naszymi historiami, z moją historią, z historiami z ludźmi, którzy byli u mnie na sesji fotograficznej. Większość tych sesji jest ze skrzydłami. Lubię zakładać ludziom skrzydła, bo to jest taki magiczny obraz. Dla wielu ludzi to jest wyjątkowe doświadczenie, dlatego że nie spodziewałam się, że te skrzydła są takie ciężkie i wymagają tyle pracy, żeby osiągnąć efekt zdjęcia, ale taki jak ktoś zobaczy siebie w takim obrazie, to też zmienia się jego perspektywa. My jesteśmy pięknymi istotami, ale często mamy nieprawidłowy obraz samych siebie. W tym albumie właśnie jest też opisana historia powstania Morza Aniołów. Jest ilustrowana przepięknymi zdjęciami, które są robione w stylu siluet, czyli takim podświatło magicznym, pokazującym piękno społeczności Morza Aniołów, bo my naprawdę jesteśmy przepiękni.
1: Co jest grane w Trójmieście?
2: A te wschody słońca, tak jak pani już wcześniej tutaj wspomniała, są wyjątkowe. W Sopocie właśnie, bo każdy jest inny.
4: Tak. Ja jestem propagatorem piękna wschodów słońca. Organicznie codziennie fotografuję wschody słońca. Najczęściej właśnie w Sopocie na plaży 28 i z różnych podróży po świecie z pełnym przekonaniem mówię, że u nas w Sopocie są najpiękniejsze wschody słońca. Codziennie jest inaczej. Nigdy nie ma drugiego takiego samego wschodu i naprawdę to też pozwala u nas rozwijać taką inteligencję estetyczną, że my uczymy się pięknie widzieć, a jak my widzimy świat, to takim on się staje.
3: Ja bardzo lubię Asi reakcję, już teraz może mniej niż po pierwszych dwóch, trzech latach, kiedy Asia zapisywała każdy wschód, opisywała, publikowała zdjęcia, ale też pisała o swoich emocjach na tej samej plaży numer 28 w Sopocie i potrafiła wejść na wschodzie numer 2019 i powiedzieć, no takiego wschodu to jeszcze nie było.
4: No bo to jest prawda.
2: Piękne dusze, piękne miejsce. A powiedzcie mi, panie, spotykacie się na plaży w Sopocie czy w różnych miejscach?
3: Pandemia pozwoliła nam na rozszerzenie działalności na cały świat. I bardzo zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na jednej platformie, właśnie przez elektroniczne zapisy, które są kierowane z morzaaniołów.pl. Natomiast ludzie organizują swoje wejścia w przeróżnych miejscach na świecie. I pamiętam taki wschód, kiedy jechaliśmy do Sopotu, a przyjaciółka, która była w Tajlandii, Cornelia, wysłała film i napisała, za każdym razem się wzruszam, jak do tego wracam, napisała, może aniołów, zaczynamy.
2: To cudowne, że tak zainspirowałyście panie, bo wydawać by się mogło przecież nic tak naprawdę nie potrzeba, tylko ta chęć, żeby wyjść z domu, wstać rano i doświadczyć tego i przekonać się, czy to jest coś, co sprawi, że być może ja zacznę częściej przyjeżdżać w to miejsce o tej porze.
3: Chciałabym powiedzieć, że staramy się opowiadać z Asią od wielu lat o tym, że jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie. Chcę coś zrobić dla siebie i to jest absolutnie wyjątkowe. Można powiedzieć, że jest dostępne dla każdego. Każdy może wejść na plażę numer 28 i przez wszystkie te lata, kiedy opowiadamy o tych swoich przeżyciach, kiedy o tym piszemy, kiedy publikujemy, nagrywamy się, wiele osób mówi, tak, wspaniale, dołączę. A następnego dnia przychodzi rzeczywistość. Przychodzi rzeczywistość i wiemy też, że ci, którzy przyjdą na tą plażę, są naprawdę wyjątkowymi ludźmi, którzy łączą się z sercem, którzy w ogóle pozwalają sobie na to, żeby przez nich przepłynęła ta miłość.
2: I teraz zapraszamy wszystkich. Wcześniej rejestracja na platformie.
4: Zachęcamy, żeby wstać wcześniej i zaplanować sobie przyjazd trochę wcześniej, żeby to wszystko wydarzało się w takim spokojnym rytmie, bo to zawsze jak mamy więcej czasu, więc jest lepiej. Organizujemy tutaj, będziemy podawały wszystkie informacje na naszym Facebooku i będą też w mailach instrukcje. Jest możliwość, że będziemy mieli jakiś taki jeden mały parking. Ulica, która jest wzdłuż naszej plazy, jest dość duża i ma dużo miejsc, ulica Grunwaldzka, dużo miejsc parkingowych. No, przewidujemy pod kątem zeszłego roku, że na plaży w Sopocie może być około 500 osób, ale też będzie bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie.
3: Mamy też informacje, że będą w Stanach Zjednoczonych i w Edynburgu, więc to jest o tyle fajne, że ludzie organizują w swoich miejscach i wysyłają do nas zdjęcia, które my publikujemy. Natomiast my w Sopocie serdecznie zapraszamy właśnie na plażę numer 28, gdzie wejdziemy do wody o wschodzie słońca, więc warto być o 4 rano. Natomiast później zapraszamy wszystkich o 6 rano na molo do Sopotu, czyli razem przejdziemy ten kawałek, tak naprawdę 10 minut, dlatego że zawsze po takim wejściu organizujemy koncert, więc jest to kolejny taki mocny kawałek, który warto przeżyć razem.
2: Czyli zabieramy uśmiech, zabieramy strój kąpielowy, ręcznik.
4: Śniadanie, dlatego że planujemy po wejściu wspólne śniadanie na kocach Morza Aniołów. Na kocach, na plaży, Każdy przynosi coś od siebie, to są śniadania wegetariańskie. Przed koncertem planujemy jeszcze wspólne śniadanie.
0: A to, co najważniejsze też na plaży, każdy wita swoje własne dziecko w sobie.
2: Bardzo panią dziękuję za przybycie do studia. Pani Julia Łaszkiewicz i pani Anna Grzybowska z Morza Aniołów. Pięknie było pani gościć. Dziękuję pięknie.
4: Bardzo dziękujemy.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
2: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOS Animals działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
4: Witamy również.
5: Dzień dobry.
2: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
6: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
2: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
6: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
2: wesoło
6: to jest horror. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
2: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
6: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
2: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
6: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana i niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
2: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. Tu myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Ile się dzieje
5: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta i ta zmiana zostanie wprowadzona.
2: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
6: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie. Także nie można mówić, że wszystkie schroniska są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną, takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
2: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
6: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. Schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
2: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
6: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, Dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować, i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
2: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
5: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
2: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce tak jechać, wychodzić z tym pieskiem.
6: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia. I rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
2: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
5: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
6: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
2: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
6: Dziękujemy.
5: Dziękuję.
6: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt, bo to jest bardzo, bardzo ważne miejsce na ziemi.
1: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Audycja poradnicza.
1: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
4: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze, przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, co, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
1: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
4: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem. Gdańsku.
1: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
4: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki, tam jest 9 dzieci. Oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
1: Czyli dojeżdżacie do domów.
4: Dokładnie tak.
1: W czym najczęściej jesteście pomocni?
4: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
1: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
4: Dokładnie.
1: Te relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
4: Nie.
1: To wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
4: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
1: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
4: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej. Są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
1: Dlatego czasem, proszę państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie, no właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak, być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
4: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna. Każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
1: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii, jak pani zaczynała właśnie, współtworzyła pani tę fundację, czy
4: założyłam.
1: Założyła.
4: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem, ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakiejś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
1: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda? Żeby otwierać kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
4: Tak, ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
1: jako
4: postanowiłam
1: terapeuta,
4: coś zrobić.
1: Tak. Jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest
4: tak.
1: Lepiej, łatwiej?
4: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
1: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to... Są różne ścieżki tej pomocy?
4: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
1: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
4: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
1: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne...
4: Wydarzenia, tak. Zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał razem dla autyzmu. To były takie działania skoordynowane z szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
2: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopcu w spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny: a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
1: Tak, tak.
2: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
1: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
2: dlaczego,
1: po
2: tak,
1: pomieszczeniu?
2: Dlaczego ty biegasz? Dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej? Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu. A to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób. Nie tylko rodziców dzieci w spektrum i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
1: Pani poleca.
2: Którą polecam, dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
1: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
2: Zgadza się.
1: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
2: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
1: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
2: Dokładnie.
1: Czytałyście już, panie, tę książkę dzieciom?
4: Oczywiście.
1: Panie Sylwia Jesiołkowska, Oriana Filipionek.
3: Audycja poradnicza.
1: Jeśli jesteście państwo ciekawi podsumowania tygodnia i tego, co ważnego wydarzyło się w Gdańsku, w Trójmieście i na Pomorzu, to zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
0: Tydzień w Trójmieście.
5: Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało przygotowane przez MSWiA. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim na trasie Gdańsk-Południe, Wrzeszcz. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. W tym tygodniu na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny.
6: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
6: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
8: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
6: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
5: Komenda Miejska Policji w Gdyni będzie mieć nową siedzibę. Rada Miasta zgodziła się na zamianę miejskiej nieruchomości przy ulicy Unruga na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przy ulicach Paderewskiego, Władysława IV i Miegonia. Dzięki temu Komenda Miejska Policji w Gdyni zyska teren pod budowę nowej siedziby na Obłużu. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie i ma na celu właściwe zabezpieczenie nabrzeża. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości tego odcinka. Nie będzie dyscyplinarki za wyrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Paweł Radzewicz.
6: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
9: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracownicze pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultury religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
6: a która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
9: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
6: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
5: Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, studiów międzynarodowych i nowoczesnej logistyki oraz rozwój wspólnych kierunków studiów.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok. Jeszcze więcej lokalnych informacji z Trójmiasta już niebawem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia, czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
0: Aktywnie w Trójmieście.
1: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
10: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
1: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
10: tak,
1: mówię?
10: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
1: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda? Na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
10: Tak, jak najbardziej.
1: Psa.
10: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakiś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
1: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
11: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski, tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują. Więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą. Przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
10: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
11: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
11: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
11: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć.
1: Sylwia Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
10: Dziękujemy.
11: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Go Maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hurtownia Szczepan, dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan, Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Kochana, zaraz dzień mamy.
13: Znowu?
12: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
13: Ja zamówiłam odlot.
12: Hola, hola, w twoim wieku?
13: Na odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
14: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
15: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia. To teraz pora na spotkanie z niezwykłą gwiazdą, której tak naprawdę kariera muzyczna rozpoczęła się od piosenki Dziewczyna Szamana. Zapraszam na spotkanie z Justyną Staczkowską i najciekawszymi fragmentami z jej dotychczasowej muzycznej kariery.
14: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce.
16: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Staczkowska.
17: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
16: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Staczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
18: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, pod

0: nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A on mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No, ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No, w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Trubadurzy otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Jeszcze miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Steczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Styczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Styczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Ciechowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, też tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad.

0: wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Styczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
1: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
0: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Styczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
1: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęk, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
0: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Styczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
1: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
0: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Styczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
1: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
0: Obecnie po latach Justyna Styczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
1: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
0: Justyna Styczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Styczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
1: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
0: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
1: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to ktoś dzwoni lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
3: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, o kochany.
0: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
1: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. Jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i przez... Dałam na studia.
0: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
1: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowe i dlatego tak jest.
0: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
1: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
0: Justyna Steszkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
1: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
0: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
1: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
0: Kiedy Justyna Steczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Steczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
1: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiego zabawę.
0: Justyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Steczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
1: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
3: dziewczyna szamana.
0: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Steczkowskiej, na przykład duet z Barbarą Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
1: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
0: Justyna Steczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotan Project.
1: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością, wielką. Naprawdę, uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
0: Justyna Steczkowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Steczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
1: Wiesz co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem, że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym się nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, też zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. I dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie, no po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
0: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Steczkowskiej. Z apetytem na więcej.
4: Pozostaje nam już chyba tylko jedno, trzymać mocno kciuki za karierę Justyny Steczkowskiej i za kolejne jej wielkie, złote przeboje. A wy słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, to tutaj możecie także usłyszeć historię waszych ulubionych gwiazd. To teraz spotkanie z artystką, która wylansowała choćby taki przebój jak Żałuję, czy wspólna piosenka z Łukaszem Zagrobelnym Nie kłam, że kochasz mnie. Przed wami Ewelina Flinta.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flinta była ostatnią gwiazdą specjalnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a mi pozostaje wam już tylko jedno, życzyć wam miłego delektowania się złotymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Card Extra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
9: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
10: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
9: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
9: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Sobota pochmurna w niemal całym kraju oprócz Szczecina. Deszczowo głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
13: Radio Złote Przeboje.
8: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale. A ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22.15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Bunton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przejdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8:31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasnobrązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. Ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
2: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Kochana, zaraz dzień mamy.
7: Znowu?
6: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
7: Ja zamówiłam odlot.
6: Hola, hola, w twoim wieku?
7: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero. Reklama.
8: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
9: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
10: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
9: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
11: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
9: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę.
12: Radio Złote Przeboje.
8: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował? Obsession.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

9:30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Sherry Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

0: reklama.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
10: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
11: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
10: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
10: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
0: 22, 4, 4 i 3, 0.
9: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
14: Radio Złote Przeboje.
9: Będzie też o nocy muzeów, co, gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP, na wystawę zabytkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie, no to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
15: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Ryba kilogram 15,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
3: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informację o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
4: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
3: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia. Mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
5: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
3: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: Kacper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert. Radio Złote Przeboje. Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
1: 22 4 4 i 3 0.
0: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie. A tu co?
1: Play a whisper on my pillow.
0: No kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
12: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love! But it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, The Big L.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen, ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Wrocka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej, socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. I w Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
7: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
6: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
6: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
6: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni, jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
1: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
0: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
1: Poniedziałek, wtorek, środa.
0: Że codziennie.
1: No tak.
0: Że codziennie
1: potem
0: miłość.
1: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
0: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy. I więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właściwie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do 20, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Ach, co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie.
1: Myślałam, że to innego powiesz.
2: A że co?
1: Nie, nie
2: czegoś
1: powiem.
2: Jakiego określenia?
1: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
2: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
1: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
2: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
1: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?

0: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na LiveNation.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości. Albo było jej niewiele.
2: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i wiem, że bywam taką towarzyszką.
1: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
2: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
1: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
4: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
3: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
4: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
3: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
4: Zaprasza
5: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
10: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
0: Reklama.
11: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
13: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
12: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
14: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
12: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho de Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
2: I nawet trzeba.
1: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
2: Prosto cały czas prosto.
1: Naszym gościem jest Natalia de Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny.
3: Nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
3: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
3: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli tak, kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, to znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No, no bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak, że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać, na przykład
1: no
2: kobieta,
1: my, nasze pokolenie
2: jest wydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki, jesteśmy, kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. No co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundery!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
21: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
22: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i...
1: Tylko czasem się człowiek tak zakopie.
2: Nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O Ela.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.

0: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
13: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
12: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
14: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
12: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
15: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
12: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice... Przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej, wspaniałej terapeutki, nieżyjącej już, Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy... Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko.
2: Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę na przykład, jak był nastolatkiem i
3: był mózg w przebudowie,
2: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.
4: Autopromocja.
5: Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
21: Kanter spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
0: Grilla Calda.
2: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Reklama.
25: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.

0: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na Eurostyl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na LiveNation.pl.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Mam podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto, prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.

0: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
13: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
14: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
13: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
12: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
15: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
12: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80., oni do dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery, no my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15, to teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdybyś żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18:00. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
0: Reklama.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos, a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: Tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schabów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut. Zatem zostańcie z nami.
2: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Panie Max, Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
12: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
11: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
13: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść pod tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
11: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda.
1: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16 i to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek kombi i sen się spełni.

I jak dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu, Złote Przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć, nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw, w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: To André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą między innymi takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurychu, to był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujmy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje.

0: szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Roland Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.
1: Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Reklama.
12: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
14: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
13: Teraz strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
15: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
16: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
15: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
17: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
15: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
13: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00 i na to panie i panowie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-4-3-0. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224-4-3-0. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224-4-3-0. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: Akcje codziennie po 18.
1: Niesiu światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.

Niemiecki duet Labusz przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. To tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet. No wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
13: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.

0: się rozpłynąłem przy tej piosence Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bendy.
0: Boys
1: tak
0: bendy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronald Keating chyba w nim występował, ja sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli, powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boysbandach w świecie popkultury.

0: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
13: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
12: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
14: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
12: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli marzy wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, Czas Gwiazd z udziałem boysbandów, tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei, spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Cher w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaczynamy nie oczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Berego Gordiego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

A największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. To jest co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
12: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
11: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
12: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
11: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
12: Zaprasza
13: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
22: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
21: Serio? Też na wysokie kwoty?
22: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
23: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy 5 chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

Debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem. A singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy. It's

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
7: Reklama.
8: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boys bandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach, w Stanach czy też w Europie, ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boysbandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All for One. I swear by the moon and the stars in the sky. To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear.

właśnie rok 1994, kiedy ukazał się ten numer, zmienił wszystko. Piosenka stała się globalnym hitem, zdobyła listy przebojów w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj tematy boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim showbiznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

Trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą jego odejście w połowie lat 90. było niezwykle głośnym wydarzeniem, a sam wielokrotnie ironizował i szydził ze swoich kolegów, chociaż po latach dodał, że używki i imprezowy tryb życia oraz też zwykła niedojrzałość swoje dorzuciły.

Natomiast zespół Take That sprzedał ponad 45 milionów płyt na całym świecie i zdobył 12 numerów 1 na brytyjskich listach przebojów, a jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest, będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, Marki Kien działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

Zespół powstał w 1984 roku w Kolonii w Niemczech, chociaż sam skład był międzynarodowy. Muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Początkowo planowano nawet nazwę Bad Guys, ale szybko uznano, że Bad Boys Blue brzmi bardziej chwytliwie i tajemniczo. Pierwsze single nie zrobiły wielkiego zamieszania, ale wszystko zmieniło się wraz z You Are Woman z 1985 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Temat boysbandów w Radiu Złote Przeboje trwa, no i tym razem zaglądamy do Londynu, gdzie w 2000 roku powstała grupa Blue.

Stworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B, czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów w historii grupy była współpraca z Eltonem Johnem przy utworze Sorry Seems to Be the Hardest Word z 2002 roku.

I to był cover ballady Eltona z 1976 roku, ale w nowej, uwspółcześnionej wersji. Elton John bardzo często był krytyczny wobec ówczesnych gwiazd popu, więc jego współpraca z Blue była dla nich ogromnym prestiżem. W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów. No ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
6: Aktywnie w Trójmieście.
7: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
8: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
7: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
8: tak,
7: mówię?
8: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania. A w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego. Stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
7: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
8: Tak, jak najbardziej.
7: Psa.
8: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
7: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
3: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
7: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
8: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
3: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
7: Czy niekoniecznie.
3: Nie można popełnić żadnych błędów.
7: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
3: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
7: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
3: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać, Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
8: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
3: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy. To od wielu, wielu lat. Bieganie czy chodzenie z psami na orientację. Dosyć masowy sport.
7: Sylwia Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
8: Dziękujemy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
6: Tydzień w Trójmieście.
9: Czterech obywateli Szwecji napadło w Gdańsku na Norwega. Mężczyzna przyjechał do Gdańska, żeby się zabawić. Po wyjściu z klubu nocnego zaczepiło go trzech Szwedów. Szarpali go, grozili mu nożem, a potem okradli. Zostali złapani na lotnisku tuż przed wylotem do Göteborga. Usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi im nawet 20 lat więzienia. W Technikum Budowy Okrętów w Gdyni powstanie klasa mundurowa. Zgodę na to wyraziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Oddział Przygotowania Wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Wystartuje we wrześniu tego roku. Nauka potrwa 5 lat. Na Morzu Bałtyckim, 40 km od polskiego wybrzeża, ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego koncernu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
10: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
11: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do następnie turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
10: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
12: To jest gigantyczna operacja inżynieryjna, logistyczna, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
10: Farma będzie miała moc 1,5 gigawata, dodaje minister energii Miłosz Motyka.
13: Prąd, który będzie produkowany przez tę farmę, będzie dostarczał energię do 2,5 miliona gospodarstw domowych. To pokazuje skalę, potęgę tej inwestycji.
10: Prąd z farmy Baltica 2 popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
9: Fragment ulicy Hebanowskiego na Gdańskim Chełmie doczeka się kompleksowego remontu. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się nowe chodniki, a dla poprawy bezpieczeństwa próg zwalniający. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Prace mają potrwać do listopada. W Śródmieściu Gdańska odsłonięto tablicę upamiętniającą księdza infuata Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej. Tablica stanęła na skwerze jego imienia, który znajduje się między ulicami Świętego Ducha, Latarnianą, Szeroką i Targiem Drzewnym. Gmina Władysławowo oraz PKP PLK wybudują przejście podziemne i nowy układ torowy na stacji Władysławowo. Inwestycja ma umożliwić bezkolizyjne połączenie dworca kolejowego z autobusowym i usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa za 2 lata. Po zimowej przerwie w Gdańsku działają już miejskie zdroje, tak zwane poidełka. Można je znaleźć w 64 miejscach, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
14: Wszystkie wyposażone są w dostęp do świeżej, czystej gdańskiej kranówki, a większość z nich ma takie specjalne, wdrążone w ziemi miski, z których mogą korzystać zwierzątka. Także czworonogi też skorzystają z tych punktów.
9: Wody Woda, którą można pić z wodopojów, pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej. Ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak w Gdańsku. To bezpłatne spływy kajakowe po Motławie, podczas których uczestnicy zbierają z rzeki śmieci, wyjaśnia Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
15: Jedyne, co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, dajemy rękawice gumowe, dajemy taki fajny chwytak. To jest taki pałąk, na którym jest zakończone są szczypcami i tymi szczypcami próbujemy złapać plastikowe rzeczy, wszystkie te takie śmieci, które pływają, i to działa.
9: Pływanie połączone ze sprzątaniem trwa około 2 godzin.
7: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza i Iwona Wyciślok.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
16: Audycja poradnicza.
7: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry, witam Edytko, witam panią redaktor, witam Państwa. Miło mi to gościć.
7: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
17: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj. Bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, i procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
7: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK gdańskim?
17: Zakład ortodoncji.
7: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
17: Tak.
7: Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
17: Tak, to jest wielki plus. plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
18: Wielu tych pacjentów masz? Bo to są mali pacjenci.
17: Nie tylko.
18: Również dorośli.
17: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
18: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka. Właśnie.
17: Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak? No tak. Bo nie, albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
18: No tak, to właśnie długa droga.
17: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami w rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje, bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz? Tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
18: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
16: Audycja poradnicza.
18: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
17: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa, tak, prawda?
18: Tak.
17: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie, albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć, ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
18: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi się spotykamy w gabinetach.
17: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby Państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
18: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
17: Tak.
18: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
17: tak,
18: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
17: Tak.
18: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
17: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy i dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów, uwaga.
18: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
17: Tak.
18: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
17: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego, że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
18: Bo jak widać, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
17: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów już nie będziemy wymieniać po imieniu.
18: Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
17: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
18: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
17: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
16: Audycja poradnicza.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
18: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
6: Czas wolny w Trójmieście.
18: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
19: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło, i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
18: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
20: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
18: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tańczyć.
20: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
19: Ja Anna Kardasz.
18: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
19: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
18: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. Z Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Bardzo zapraszacie.
19: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, wyruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, naprawdę tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe, jest i z tego co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy, wiem, że są gry, jakieś planszówki, wiecznie się tu

0: No i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi panie podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
1: Tak. Od kiedy tutaj jestem, zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie, i to panie są aktywne.
0: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
1: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałyby tu ćwiczyć, więcej się angażować, i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorów, seniorek jest około 60.
0: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
1: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
0: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona, i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
1: Tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
0: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
1: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
0: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
1: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
0: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
1: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
0: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
1: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec

0: roku szkolnego, gdzie mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
1: W nazwie Dom Sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
0: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań. Jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek, więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
1: A sezon sprzyja, nie?
0: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
1: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no, tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
0: Tak,
1: to jest fajne.
0: Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
1: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
0: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. No dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
1: Dom sąsiedzki Ujeścisko to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
0: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo. Ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy. Z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy, tak?
1: Zdradzi nam pani trochę więcej, nam coś opowie o tym zielonym koktajlu, co tam pani wrzuca?
0: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze. Tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej, więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
1: Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
0: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
3: Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
4: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już no, dorosłą osobą, będąc już...
1: Czyli świadomie.
4: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
1: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
4: Tak, zdecydowanie. Jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu
1: byliśmy. Oczywiście.
4: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
1: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
4: Tak,
1: no dobrze. No to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
4: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
1: Opera bałtycka, druga.
4: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
1: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
4: Wow, nieźle.
1: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
4: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
1: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
4: Tak, właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
1: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
4: Zbrojownia,
1: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
4: Wydaje mi się, że ratusz. Ratusz Główny.
5: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o Ratusz Główny miasta.
4: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale właśnie dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
5: No oczywiście, że tak.
4: Ratusz.
5: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
4: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
5: Brawo, brawo, brawo.
4: Brama. I nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
5: Zgadza
4: się. Stare miasto, tak.
5: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy klub B19?
4: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
5: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
4: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
5: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
4: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
5: No i dobrze, tak.
4: Tak? Okej, dobra.
5: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
4: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę. I jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
5: Wspaniale.
4: I też jakby to było bardzo miłe.
5: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Zdrowe Trójmiasto.
6: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
7: Naszym marzeniem było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było i co rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
6: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
7: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc. Oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
6: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
7: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy, i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przyrostu trzeciego migdałka, i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście, za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
7: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję, i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
8: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
8: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
8: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, okołogodzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym. Kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
6: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych protetyk słuchu.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.